czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Reklama.
1: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wreszcie wakacje, więc jedźmy w górę. Jedźmy do Karpacza.
4: To świetny pomysł.
3: Nawet już znalazłam miejsce dla nas. Winterpol Karpacz. Na miejscu noclegi w komfortowej willi Winterpol, całoroczna kolej linowa, którą szybko dostaniemy się na szlaki, oraz restauracja Dziki Wodospad, gdzie menu łączy tradycyjne dania i nowoczesną kuchnię.
4: Już dzwonię i rezerwuję pobyt. Nie ma na co czekać.
5: A ja już się pakuję.
3: Więcej na winterpol.eu.
0: I po reklamie.

Wybiła dziewiąta, mamy niedziela, to oznacza, że rozpoczynamy wspólny poranek w Radiu SK2. Przygotowałam sporo najlepszych polskich hitów, które mam nadzieję, że umilą wam czas. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

cyrko i prywatny bal. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a ja przychodzę do was z pytaniem, co u was, co robicie? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2. I gram kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Demono i Statki na niebie.

Weronika napisała, że ona właśnie bierze się za gotowanie niedzielnego obiadu, zjeżdża się do niej cała rodzina. No to Weroniko, życzymy powodzenia i gramy tak, żeby gotowało i stało się w kuchni lepiej. Już teraz Sanach i Kolońska i Szlugi.

0: Bledka i Tańcz, tak wam gramy w Radiu SK2. Są tacy, którzy wczoraj zdecydowanie sobie potańczyli bardzo mocno i dzisiaj odpoczywają, ale już słuchają Radio SK2, tak jak Marcin, który napisał, że on powoli zbiera się na poprawiny. Wczoraj było wesele, dzisiaj poprawiny, bardzo dobrze się składa. Mam nadzieję, że dzisiaj głowa nie będzie bolała mocniej.
1: Reklama.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 10. Messiah i lepsza połowa. Tak kończymy godzinę 9. Po 10. kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Sylwia Grzeszczak, ale będzie też nowość.
1: Reklama. Wreszcie wakacje, więc jedźmy w górę. Jedźmy do Karpacza.
2: To świetny pomysł.
1: Nawet już znalazłam miejsce dla nas. Winterpol Karpacz. Na miejscu noclegi w komfortowej willi Winterpol, całoroczna kolej linowa, którą szybko dostaniemy się na szlaki, oraz restauracja Dziki Wodospad, gdzie menu łączy tradycyjne dania i nowoczesną kuchnię.
2: Już dzwonię i rezerwuję pobyt. Nie ma na co czekać.
3: A ja już się pakuję.
1: Więcej na winterpol.eu.
4: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
1: I po reklamie.
0: 10 na zegarach, a my się nie zatrzymujemy, a wręcz się rozpędzamy i gramy kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz na dobry początek godziny 10. Antek Smykiewicz i Pomimo Burz. Kinga Berga, witam i zapraszam.

Lady Punky, znowu pada deszcz. No nie, oby tego deszczu tak dużo nie było. Oby nie było, żeby więcej słońca jednak się pojawiło. No bo wakacje trwają w najlepsze, a my przychodzimy w Radio SK2 do Was z kolejną propozycją i nowością. Wcześniej była w zespole Kwiat Jabłoni razem ze swoim bratem Jackiem, a teraz postawiła na ścieżkę solową. Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Tak Wam gramy w Radio SK2.

Edyta Górniak i Dotyk to już za nami, a przed nami Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. A ja przypominam, że w Radio SK2 w przyszłym tygodniu również będziemy Wam rozdawać podwójne karnety na koncert Męskiego Grania. Ja się staram.

0: To jest dobry numer. Jeszcze lepiej brzmi na żywo Muniek i Pola. Tak wam gramy w Radiu SK2. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będą m.in. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, czyli Gdy będziesz sam.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na Męskie Granie 2026.
1: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
2: I po reklamie.

0: Zbliża się taka godzina, że w wielu polskich domach pachnie już rosołem i schabowymi, takimi świeżo smażonymi na smalcu. Tak jest. Właśnie tak zbliżamy się do godziny 11. Po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Będą m.in. Kłebona Fidezel i Faust z numerem Nie ucieknę.
1: Reklama. Świeży.

0: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka. Woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Serce Parku Dworskiego na Parkwix Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkwix.pl.
3: I po reklamie. Wybiła 11, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity w Radiu SK 2. Na dobry początek Grzegorz Chyży i Tap Wstaje. To dla wszystkich tych, którzy dopiero się obudzili, włączyli radio i właśnie wstają z łóżka.

Dawid podsiadło na błysk, to już za nami w Radiu SK2, a przed nami Beata i Rzeka Marzeń. Oj, te marzenia o zwycięstwie to mają zapewne piłkarze zarówno Hiszpanii, jak i Argentyny, bo przypominam, że dzisiaj o 21:00 wielki finał Mistrzostw Świata 2026. Komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki? O, dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze propozycje. Jakim wynikiem może skończyć się ten mecz? Choć ja czekam na karne.

0: Krystian napisał, że on czeka na karne, za to Karol napisał, że będzie 2-1 dla Argentyny. No zobaczymy, czy uda się im ponownie zostać mistrzami świata, albo utrzymać tytuł może bardziej. Czas pokaże. Ja się na tym za bardzo nie znam i nie potrafię wam powiedzieć, co to jest spalone, natomiast wiem, który z tych piłkarzy jest najprzystojniejszy. Jeśli jesteście, drogie panie, w tym teamie, to witam serdecznie. Jest tutaj całkiem nieźle. Tak jak nieźle, a nawet bardzo dobrze jest w Radiu SK2, bo my tutaj gramy najlepsze polskie hity. Już za chwilę do was wracam razem z Mrozu i Thompsonem. Jak nie my, to kto?
1: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w 5-gwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
8: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga seniorzy, to dla was Margaret Catering dostarcza codziennie świeże dwudaniowe obiady. Tradycyjne polskie smaki, wygodnie, smacznie i w atrakcyjnej cenie. Codziennie pod twoimi drzwiami. Zadzwoń 695 008 090.
11: I po reklamie.

0: Jedni mówią, że to ballada, inni, że to letniaczek. I nieważne, co mówią, ważne, że brzmi pięknie. I my gramy wam to w Radio SK2. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Tak kończymy godzinę 11 po 12. Kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe.

0: Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: I po reklamie. Wybiła godzina 12, perfekt niepokonani. Tak sobie rozpoczniemy tę godzinę. Kinga Berga, witam i zapraszam. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity.

I to właśnie w Radiu SK 2 jest piękne. Sylwia Grzyszczak, Och Jach, to już za nami, a przed nami Dżem i Wehikuł Czasu. Bo my w Radiu SK 2 gramy wam najlepsze polskie kawałki. Zarówno te starsze, jak i te młodsze. Ale wszystkie brzmią bardzo, ale to bardzo dobrze.

Happy Set, zanim pójdę, to już za nami w Radio SK2, a przed nami Natalia Zastępa i wracam do siebie. To tak do wszystkich, którzy wracają do siebie po wczorajszych imprezach.

0: To najnowszy numer od Sarsy, czyli Czy będziemy się pamiętać? Tak wam gramy w Radiu SK2. Po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną Paweł Domagała i weź nie pytaj. No nie pytaj, szczególnie w niedzielę.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bezpiecznych i radosnych wakacji życzy Hotel Factory Resort & Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, basen. Zarezerwuj swój relaks już dziś na factoryresort.pl.
5: I po reklamie.

0: Kasia Cerekwicka i SOS. Tak kończymy godzinę 12 po 13. Najlepsze polskie hity. Będzie grała wam Antonina Van Dessel. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga seniorzy, to dla was Margaret Catering dostarcza codziennie świeże dwudaniowe obiady. Tradycyjne polskie smaki, wygodnie, smacznie i w atrakcyjnej cenie. Codziennie pod twoimi drzwiami. Zadzwoń 695 008 090.
1: I po reklamie.
0: Dzień dobry, punktualnie o godzinie 13. Witam się z wami w tę piękną niedzielę. Antonina Van Dessel. No i słuchajcie, w tej godzinie będzie bardzo dużo muzycznych hitów. Będzie męskie granie, na które przez całe wakacje SK2 rozdaje wam bilety, ale będzie też o takiej pourlopowej traumie.

No nie da się nie wiedzieć, co to za zespół Lady Punk, tacy sami oczywiście w Radiu SK2. No i słuchajcie, mundial powoli się kończy i wczoraj późnym wieczorem usiadłam tylko na chwilę przed telewizorem, żeby wiedzieć, co się działo i żeby móc wam powiedzieć, no bo jak wiecie, ja sportowym świrem, no nie do końca jestem, na piłce się nie znam. No ale co tam się działo? Francja kontra Anglia. No i oglądałam właściwie do ostatniego gwizdka, nawet na chwilę oczy mi się nie zamknęły. Naprawdę działo się, Anglia wygrała 6-4, to dla wszystkich, którzy nie oglądali. No i Anglia tym samym zdobyła drugi w swojej historii medal Mistrzostw Świata. No a ja, no że na sporcie się nie znam, to tak sobie na takiego Spensa bardzo chętnie popatrzę. No i dzisiaj wielki finał, 21 naszego czasu, zobaczymy, kto sięgnie po puchar, Argentyna kontra Hiszpania. A my wracamy do muzyki, bo na tym znamy się najlepiej. SK2. Ewelina Lisowska, już teraz.

0: Czasu.
1: W naszym muzycznym wehikule czasu cofamy się teraz do roku 1968 i to właśnie wtedy Skaldowie wydali piosenkę Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, do której słowa napisał niezastąpiony Wojciech Młynarski. I co ciekawe, ten numer po latach przeżył prawdziwy powrót za sprawą reklam, no, znanego soku i zyskał nowych fanów. A jaki był 1968 rok? Na świecie królowały dzieci kwiaty i coraz śmielej myślano o podboju kosmosu, a w Polsce wielkie emocje budziły przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Teraz wracamy do tamtych lat i do jednej z najbardziej chyba pogodnych i najbardziej pozytywnych piosenek Skaldów. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał już teraz w Radiu SK2. Posłuchajmy i przenieśmy się do tamtych lat.

0: To była super wakacyjna nowość na naszej playliście Marisa i numer Odkochaj. Ja przyznam wam się, że wróciłam z krótkiego urlopu i powiem wam, że chyba dopadła mnie klasyczna depresja pourlopowa. Jeżeli ktoś by pytał, wróciłam wczoraj. I pewnie znacie to uczucie, że jeszcze chwilę temu góry, widoki, wolność, no a teraz budzik rano, no brzmi jak największy wróg. I podobno to jest całkiem normalne zjawisko, że po fajnym wyjeździe ciężko wrócić do codziennego rytmu. Tylko wiecie co? Ja sama sobie trochę zaszalałam, bo zamiast odpoczywać, zrobiłam sobie rowerowe trasy i piesze wycieczki po górach i ledwo żyję, mam wszędzie zakwasy. Czyli tak myślę sobie, przydałby się urlop, no od urlopu. Ale siedzę sobie tutaj i myślę, że najlepszy sposób na powrót do formy, no to relaks z radiem SK2 i polskimi hitami. No i od razu człowiekowi robi się lżej, więc zostajemy razem i lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami i już za chwilę Robert Gawliński, Nie stało się nic. No, bardzo dobrze.
1: SK2. SK2. Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wreszcie wakacje, więc jedźmy w górę. Jedźmy do Karpacza.
8: To świetny pomysł.
7: Nawet już znalazłam miejsce dla nas. Winterpol Karpacz. Na miejscu noclegi w komfortowej willi Winterpol, całoroczna kolej linowa, którą szybko dostaniemy się na szlaki, oraz restauracja Dziki Wodospad, gdzie menu łączy tradycyjne dania i nowoczesną kuchnię.
8: Już dzwonię i rezerwuję pobyt. Nie ma na co czekać.
9: A ja już się pakuję.
7: Więcej na winterpol.eu.
10: I po reklamie.

0: I z takim mega hitem powoli zbliżamy się do godziny 14 w Radiu SK2 w niedzielę 19 lipca. To była Kaja i numer na językach, a po 14 w SC2 spokojnie, bo u nas dalej będą leciały najlepsze polskie hity. No i widzę, że playlista jest bardzo mocna. Na początek zdradzę Wam bracia Warius Manx, Roxana Węgiel, a dalej to zostańcie i posłuchajcie, a obiecuję, że będzie się działo.
1: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmy.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, seniorzy! To dla Was Margaret Catering dostarcza codziennie świeże dwudaniowe obiady. Tradycyjne polskie smaki. Wygodnie, smacznie i w atrakcyjnej cenie. Codziennie pod Twoimi drzwiami. Zadzwoń 695 008 090.
10: I po reklamie.
11: Dokładnie 14, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. 4 zarzuty usłyszał obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników Łemkowskiej Watry w Zdyni w Małopolsce. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala. Napastnik był pod wpływem alkoholu. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych w Wierchomli. Chodzi o te części składu, które pozostawały na torach po wykolejeniu pociągu. A dziś rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska.
12: Droga już jest udrożniona, natomiast za pociągi, które tamtędy jeżdżą, nadal jest wprowadzona komunikacja zastępcza.
11: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Dopiero po zakończeniu naprawy będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. A wieczorem wielkie piłkarskie święto. W finale mundialu zagrają Hiszpania i Argentyna. Wśród kibiców nie opadły jeszcze emocje po szalonym meczu o trzecie miejsce. Zajęli je Anglicy, którzy 6-4 wygrali z Francuzami. This game was very...

0: Ten mecz był dla nas bardzo ważny. Jestem szczęśliwy, że zagrałem. Zdobyłem hat-tricka i to będzie w książkach od historii, mówił napastnik Anglii Bukayo Saka, a początek dzisiejszego finału o 21:00.
1: Chwilkę po 14 i mam do ciebie pytanie, komu kibicujesz? Kto wygra mecz?
0: Ja zawsze kibicuję dobrej piłce. Jeśli któraś z tych reprezentacji ją zagra, to za nią trzymam kciuki.
1: I to jest bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Antonina Van Dessel, chwilę po 14 rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. No i będzie bardzo dobrze, bo na początek bracia, wierzę w lepszy świat. Zaczynamy.

No ten plan to zdecydowanie potrafi w dobre hity. To było oczywiście Mrozu nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2. Słuchajcie, skoro mamy wakacje, lato w pełni, piękna pogoda za oknem, to pomyślałam sobie, że dzisiaj, no co ja was będę jakimiś hardkorowymi, trudnymi tematami zawalać? No będziemy sobie o tych wakacjach rozmawiać, no bo lato trwa, słońce świeci. No i właśnie w takich momentach najłatwiej zapomnieć, że słońce no też ma swoje humory. I ja zawsze byłam tą osobą, która patrzyła i hejtowała ludzi spalonych na czerwono i myślałam zawsze, serio, no przecież wystarczy krem SPF 50 i jazda. No i proszę, karma wraca, przydarzyło się też mi i jestem zjarana jak rak. No i pomyślałam sobie, że pewnie nie jestem w tym sama. Bo o tym jakoś rzadko się mówi, a przecież każdy kiedyś wrócił z wakacji tak trochę za bardzo opalony. No i dzisiaj pomyślałam sobie, że wymieńmy się patentami, drodzy słuchacze. Dawajcie znać na radiowym messengerze, nagrywajcie głosówki i piszcie, co wam najlepiej pomaga na poparzenie słoneczne. Ja zacznę pierwsza. Aloes niebo, ale tylko na chwilę, więc czekam, może macie jakieś bardziej sprawdzone sposoby dla takich raków nieboraków, co się spalili na słońcu. Zobaczymy. SK2. I wrócimy teraz do muzyki. Kasia Wilk, pierwszy raz, już teraz w Radiu SK2. Posłuchajmy. Dobry to jest numer.

To był nasz polski Hugh Grant, Dawid Kwiatkowski i numer prosty, którego bardzo dobrze się słucha. Ja wchodzę na radiowego Messengera i patrzę, jakie rady, domowe sposoby i nie tylko dają mi słuchacze Radia SK2 na poparzenie słoneczne. Dla mnie, ale i dla wszystkich, którzy doświadczają tego poparzenia, które przyjemne to nie jest. No i tak, Justyna napisała, że jogurt naturalny albo kefir i że to taki babciny sposób i że bardzo fajnie chłodzi skórę i tak ściąga. Tylko ja tutaj mam pytanie, czy to można już zrobić po czasie, czy to od razu po tym poparzeniu? Bo to myślę, że mogłoby pomóc. Ser się zrobi na tym poparzeniu, bo to jest tak gorąca skóra, ale myślę, że to jest warte spróbowania i kiedyś o tym słyszałam, ale gdzieś tam po drodze zapomniałam. No a Kamila napisała, żeby bardzo dobrze nawilżać skórę i wszystkie balsamy nawilżające, stosowane regularnie i w dużych ilościach też poprawiają uczucie dyskomfortu. Dobra, no to balsamy jak najbardziej, to mam w domu i będę też stosować. Jeżeli macie jeszcze jakieś sprawdzone sposoby, no to robimy nasz poradnik Radia SK2, wakacyjny poradnik Radia SK2, co zrobić z poparzoną skórą. Taka apteczka Radia SK2. Ale wrócimy do muzyki, bo tutaj nie trzeba bardzo się wysilać, żeby było dobrze i za moment u nas gorąca nowość Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Co mi tam? No i co mam więcej mówić? No posłuchajmy, bo to jest bardzo dobry numer.

0: Pięknie gramy wam w niedzielę w Radiu SK2 Zio i magiczne słowa. A powiem ja wam teraz o magicznej zupie, no bo mamy niedzielę, porę taką obiadową i mam takie przeczucie, że u wielu z was właśnie teraz na stole króluje on, czyli król niedzielnych obiadów. No czyli rosół oczywiście. Zapach, który od rana wypełnia cały dom i takie pyr, pyr, pyr, pyr, pyr na wolnym ogniu. No i od razu robi się tak bardzo rodzinnie, niedzielnie. No i mam dla was ciekawostkę, bo trwają starania, żeby tradycja przygotowywania polskiego rosołu trafiła na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Czyli wygląda na to, że nasza ukochana miska z makaronem może zostać doceniona nie tylko przez babcie i niedzielnych gości, tylko no na całym świecie. A ja jestem też ciekawa, jak wyjecie rosół, dlatego że klasycznie to jest z makaronem, ale słyszałam, że w niektórych częściach Polski je się na przykład rosół z ziemniakami albo też z ryżem. Ale już kończąc te wywody na temat rosołu, jutro co? No pomidorowa oczywiście.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Kiłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
4: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
3: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
4: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
1: I po reklamie.

0: Rewelacyjny duet w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 15. Sanach i Daria Zawiałow, Eldorado. Po 15 na start Lanbery z Tripsem, Dawid Podsiadło i Monika Brodka. Oprócz najlepszych polskich hitów, sportowe emocje na naszej antenie po 15, więc koniecznie zostańcie z nami. I co? To słyszymy się za chwilkę.
1: A teraz mamy już punkt 15. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym niedaleko Ełku. W Prostkach osobówka wjechała pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Kierowca auta trafił do szpitala. Ruch kolejowy na odcinku Grajewo-Ełk został wstrzymany. Kierowcy utrudnienia na A4 na wysokości miejscowości Brzezie pod Krakowem doszło do pożaru samochodu. To na jezdni w stronę Rzeszowa. Na miejscu pracują strażacy. A blisko 1000 pożarów wciąż trawi kanadyjskie lasy. Dym zakłócił wydarzenia sportowe i kulturalne w kilkunastu stanach USA. Jakub Krzyżak śledzi sytuację za oceanem. Co w takim razie z finałem piłkarskich mistrzostw świata?
2: No wszystko wskazuje na to, że powinien odbyć się normalnie. Nad północno-wschodnimi stanami USA, w tym nad rejonem Nowego Jorku, przeszły gwałtowne burze, które rozproszyły dym z kanadyjskich pożarów. Największe zanieczyszczenia powinny więc ustąpić i jeszcze przed meczem.
1: Nam przypomnę finał Hiszpania-Argentyna o 21:00.
0: A na zegarach chwilka po 15:00. Pewnie pora obiadowa w wielu domach, więc dzisiaj rosół schabowy. No i co? Piłkarskie emocje. Mam nadzieję, że szykujecie już niezdrowe przekąski, ale taki cheat meal dzisiaj jest wskazany, no bo będzie się działo i wszystko spalicie. Także jest dyspensa. A my zaczynamy kolejną godzinę. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Mega romantycznie zrobiło się w Radiu SK2. Demono, zostańmy sami. A ja teraz was rozbudzę i wyrwę z tych romantycznych marzeń. Mundialowe emocje rosną, finał już za chwilę, dzisiaj o 21 naszego czasu, przypominam. No i ciekawa jestem, ile bylibyście w stanie zapłacić, żeby zobaczyć taki mecz na żywo. No bo czytałam kilka razy, przecierałam oczy, czy na pewno ja to dobrze widzę. Ceny biletów, takich odsprzedażowych, na Mistrzostwa Świata 2026, no słuchajcie, potrafią naprawdę przyprawić o prawdziwy zawrót głowy. Najtańsze wyjściówki w odsprzedaży zaczynają się od około 9 000 dolarów, czyli to jest ponad 30 000 złotych. No a to dopiero początek, bo niektóre oferty VIP sięgają kilku milionów dolarów i taka najdroższa, którą widziałam, to jest ponad 4 miliony dolarów, czyli ponad 18 milionów złotych. I to ja naprawdę myślałam, że coś źle widzę, ale sprawdzone, potwierdzone info. No więc powiem tak, przemyślałam sobie sprawę, takich pieniędzy nie mam, ale nawet gdybym miała, to wiecie co, wolę dobre chipsy, kanapę u siebie w domu, wieczór, piżamę i też loża VIP i jeszcze przekąski w pakiecie. Więc myślę, że to jest dużo lepsza opcja. SK2. No już teraz Ania Dąbrowska w SC2.

0: Wehikuł czasu.
1: My w naszym wehikule czasu odbędziemy teraz małą podróż w czasie. Cofamy się do 1970 roku, czasów, kiedy to w Polsce właśnie zaczynała się era słynnego maluszka. A świat zachwycał się nowymi wynalazkami, między innymi pierwszymi kieszonkowymi kalkulatorami, które wtedy, słuchajcie, wyglądały jak technologia z przyszłości lub z kosmosu. To był też rok, kiedy wydarzyło się sporo ważnych rzeczy, no ale muzycznie szczególnie zapamiętaliśmy go dzięki Markowi Grechucie. I właśnie wtedy pojawiła się piosenka Nie dokazuj z charakterystycznym głosem Grechuty, no piękną melodią i tekstem, który no do dzisiaj brzmi tak samo świeżo. I to jest taki numer, który trochę bawi, trochę wzrusza i przypomina, drogie panie, to do was, że czasem warto trochę nie dokazywać. No więc posłuchajmy już teraz w wehikule czasu Radia SK2. Marek Grechuta, Nie dokazuj.

Święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: To była Ola Kendra i jej gorąca nowość Bój się Boga dziewczyno. I jeżeli ten numer wpadł wam w ucho, no to mam dla was zadanie. Wpadajcie na stronę sk2.pl, zajrzyjcie do zakładki Gorąca Polska 20, no i głosujcie na Olę Kendrę. To właśnie wasze głosy decydują, co dzieje się na naszej liście. No i już w piątek po godzinie 18 w notowaniu Gorącej Polskiej 20 Łukasza Zduńczyka ta piosenka może wskoczyć na podium. A kto wie, może nawet na sam szczyt. Więc pamiętajcie, wasze głosy naprawdę mają moc, więc jeżeli Bój się Boga dziewczyno jest waszą topką, no to wbijajcie i głosujcie. A za moment muzycznie u nas wideo Wszystko jedno.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
9: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.

0: słoneczna wakacyjna niedziela, powoli na zegarach mamy godzinę 16. Za moment newsy, w których na pewno będzie dużo o mundialu, no bo dzisiaj wszyscy żyją finałem mundialu. Argentyna kontra Hiszpania, mecz o 21, więc koniecznie bądźcie z nami, ale oprócz newsów, oczywiście u nas najlepsze polskie hity i po 16 na start Krzysztof Krawczyk, Chciałem być. Piosenka dla marzycieli. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
4: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
3: oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Uczta dla fanów prażynek.
3: Przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: I po reklamie.
11: Jest 16, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Niebezpieczne burze przetaczają się przez Polskę. Nawałnice przeszły już przez Dolny Śląsk. Docierają teraz do województwa łódzkiego i małopolskiego.
12: Szczególnie silne burze mogą występować na południu kraju, po centrum, głównie województwo opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz mazowieckie i łódzkie.
11: Mówi Anna Gryczman, synoptyk IMGW. Przed opadami gradu i silnym wiatrem w rozesłanych wiadomościach ostrzega też RCB. Udało się zestrzelić 18 z 41 pocisków balistycznych. W nocy Ukraina odparła największy rakietowy atak Rosjan od początku wojny. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, akademik, kino i stacja metra. Argentyna kontra Hiszpania. Czas na finał mundialu. Kibice obu drużyn odliczają godziny do najważniejszego meczu turnieju. Wyświetlimy mecz na wielkim ekranie, a wszyscy moi przyjaciele będą kibicować reprezentacji. Będzie wspaniale. Jestem całkowicie pewien, że Hiszpania wygra. A opowiada Juan Carlos z Madrytu. Pierwszy gwizdek o 21.
0: No i chwilkę po 16. No i co, przekąski kupione?
11: Jeszcze nie właśnie, nie wiem, czy kupię dzisiaj.
0: Zaskoczony, zamyśliłeś się o tym wyniku meczu.
11: No tak, ciężko wskazać faworyta, co?
0: A ja chyba jednak bliżej Hiszpanii. Lubię Hiszpanię, te przekąski. Moje serce z Hiszpanią.
11: No to ja z Argentyną, żebyśmy mieli remis przynajmniej.
0: No i dobra.
11: Tu.
0: Antonina Vandesel, chwila po 16, niedziela, 19 lipca, kolejna godzina i na początek piosenka dla wszystkich marzycieli. No to posłuchajmy Krzysia Krawczyka.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No to jest tak dobre, że jeżeli ktokolwiek z was chciałby powiedzieć mi, napisać, że niedobre, no to słuchajcie, w ogóle ja tych wiadomości nie widzę. Hymn męskiego grania 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, numer nareszcie. No tak dobry, że o Jezu, bardzo dobry. Słuchajcie, męskie granie to nie tylko koncerty, to są takie momenty, kiedy kilka tysięcy osób śpiewa jednym głosem, no i co roku powstają takie numery, które później zostają z nami na lata. No i kiedy z pozornie różnych muzycznych światów, wokaliści robią coś zupełnie wyjątkowego i okazuje się, że to do siebie pasuje i jakoś tak gra. No i właśnie, w związku z męskim graniem SK2 ma dla was coś specjalnego. Przez całe wakacje rozdajemy kardety na tegoroczną trasę męskiego grania, więc no co trzeba zrobić? Słuchać nas od poniedziałku? No i kto wie, może to właśnie wam uda się ustrzelić karnety na męskie granie 2026 i usłyszeć to wszystko na żywo. Przeżyć i te emocje, i w ogóle pośpiewać, i usłyszeć to nareszcie. Och, no już wam zazdroszczę. Bierzcie udział.

To była Sanach, która właśnie jest w trakcie swojej trasy koncertowej Sanach na stadionach, której finał we wrześniu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Było, minęło. Tak się nazywa ten numer, a ja troszkę powiem wam o sztucznej inteligencji, no bo ona pomaga nam w życiu codziennym, wybiera filmy, przepisy, czasem nawet planuje wakacje, czasem udziela porad psychologicznych. Ale z górami to lepiej uważać. Przeczytałam, że pewni turyści zaufali trasie wskazanej przez AI i zamiast spokojnego spaceru po Tatrach, no zrobiła się z tego akcja dla Topru. I nie mówię tutaj o sobie, bo wróciłam z Tatr, nie jest to o mnie. Turyści chcieli skrócić sobie drogę, no ale trafili na bardzo trudny teren i ostatecznie trzeba było wezwać pomoc. Na szczęście wszystko skończyło się bardzo dobrze. Ratownicy ewakuowali ich śmigłowcem, no i tak sobie o tym wszystkim myślę, że AI może podpowiadać nam najlepszą pizzę w mieście, czy serial na wieczór, ale w górach to czasem najlepszym algorytmem jest chyba zdrowy rozsądek i sprawdzona mapa jednak. A muzycznie za moment u nas nowość bardzo dobra, o tytule, który no niekoniecznie jest na teraz, ale jak to wchodzi, jak złoto. Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata już teraz w SC2.

0: Lady Punk, sztukę latania w Radiu SK2, a ja mam dla Was gorący news z naszej polskiej sceny muzycznej i show biznesowej. I jeżeli jeszcze go nie słyszeliście, no to już nadrabiamy. Niedziela jest taka od nadrabiania. Mandaryna i Michał Wiśniewski są znowu razem. I nie, to nie jest scenariusz kolejnego serialu. No bo po latach od rozstania pojawiły się informacje, które mocno zaskoczyły fanów, no że znowu są razem, postanowili dać sobie drugą szansę. No i umówmy się, show biznes widział już różne powroty, no ale ten ma naprawdę bardzo wyjątkowy klimat. Dwie osoby, wspólna przeszłość, dzieci, no i nagle po latach. Kolejny rozdział. No i teraz pytanie do Was. Wierzycie w takie powroty po latach? No bo czasami życie naprawdę pisze ciekawsze historie niż niejeden scenarzysta. No tak czy siak, miłość niech kwitnie, trzymamy mocno kciuki i może jakiś wspólny hit powstanie z Michałem i Mandaryną? No zobaczymy. A w SC2 za moment super wokalistka Sarsa i numer Zakryj. Bardzo dobra piosenka.
1: SK2. Reklama. Wakacje dla dzieci nad morzem w Factory Resort Spa. FactoryResort.pl. Familijne pokoje, plaża, basen, codziennie 6 godzin animacji. FactoryResort.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga seniorzy! To dla Was Margaret Catering dostarcza codziennie świeże dwudaniowe obiady. Tradycyjne polskie smaki. Wygodnie, smacznie i w atrakcyjnej cenie. Codziennie pod Twoimi drzwiami. Zadzwoń 695 008 090.
12: I po reklamie.

0: Za moment zbliżamy się do godziny 17. To była Margaret i numer byle jak. I wcale nie jest byle jak, bo mamy wakacje, dobrą pogodę, także trzeba z tego korzystać. A jak dodacie do tego jeszcze najlepsze polskie hity, które gra wam SK2, no to już w ogóle bajka. Po 17 na początek Golec u orkiestra, BDOS i Grumi Gurący, czyli taki trochę mocno klubowy klimat. Dodatkowo po godzinie 17 powiem wam, co zrobić, żeby od Eski 2 dostać pobyt w luksusowym 5-gwiazdkowym hotelu w Polsce. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie miał planów na wakacje, no to być może właśnie wam je zrobimy. Bądźcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl.

0: do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
1: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wreszcie wakacje, więc jedźmy w górę. Jedźmy do Karpacza.
12: To świetny pomysł.
11: Nawet już znalazłam miejsce dla nas. Winterpol Karpacz. Na miejscu noclegi w komfortowej willi Winterpol, całoroczna kolej linowa, którą szybko dostaniemy się na szlaki, oraz restauracja Dziki Wodospad, gdzie menu łączy tradycyjne dania i nowoczesną kuchnię.
12: Już dzwonię i rezerwuję pobyt. Nie ma na to czekać.
13: A ja już się pakuję.
11: Więcej na winterpol.eu. I po reklamie.
14: Jest 17, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Z jednej strony Lamine Yamal, z drugiej Lionel Messi. Tak zapowiada się finał Mistrzostw Świata. Wieczorem Hiszpania zagra z Argentyną. Wskazanie tu faworyta jest niezwykle trudne, mówi nam szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara.
15: Gdybym miał szybko wytypować, to wytypowałbym remis w podstawowym czasie gry. Tak mi się, taką mam czutkę tutaj, że to będą jednak bardziej szachy. Emocjonująca dogrywka i rzuty karne, które porwą nas wszystkich.
14: Ja przypomnę, że pierwszy gwizdek o 21:00. Teraz ważne informacje z dróg. Zablokowana jest ekspresowa piątka koło Żnina w Kujawsko-Pomorskim. Osobówka zderzyła się tam z motocyklem. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Są objazdy. Spore utrudnienia też na S7 na Mazowszu. Trasa między Grójcem a Białobrzegami jest zablokowana. Zderzyły się tam dwie osobówki. Korek w stronę stolicy ma już około 10 kilometrów.
16: No i mamy chwilkę po 17. Marcin, czy ty słyszałeś, jaka będzie pogoda w przyszłym tygodniu?
14: Jaka? Dobra?
16: Zła.
14: Zła.
16: I to już jakby kończymy temat. Antonina van Dessel, witam Was w kolejnej godzinie, niedziela, 19 lipca. Ale dzisiaj pogoda jest piękna, więc kto może, niech korzysta. A nawet jak będzie zła pogoda, to muzyka w Radiu SK2 na pewno wszystkie chmury przegoni. Także pamiętajcie o tym.

0: Tylko ja.
1: Ira, nadzieja. I myślę, że to jest piosenka dobra na dzisiejszy wieczór. Kibice Hiszpanii mają nadzieję, że Hiszpania wygra, a kibice Argentyny mają nadzieję, że wygra jednak Argentyna. A kto wygra mecz? No nie wiadomo, zobaczymy, bo dzisiaj, przypominam, wielki finał mundialu, więc wszyscy żyją piłką, chociaż ja wam przyznaję się ciągle bez bicia. Na sporcie znam się tak, no średnio bym powiedziała. Ale od czego są ploteczki? Te dla was zawsze znajdę i wywęszę. I mam taką historię, że brzmi trochę jak scenariusz filmu. W sieci znowu zrobiło się mega głośno o zdjęciu małego Lamina Yamala i Leo Messiego. Fotografia została zrobiona w 2007 roku. Messi miał wtedy 20 lat, a Yamal był takim malutkim bobasikiem. I nikt wtedy nie przypuszczał, że prawie 20 lat później panowie spotkają się w finale Mistrzostw Świata i to po dwóch stronach boiska. Dobre, co? No i powiedzcie sami, życie czasem pisze takie historie, że nawet najlepszy scenarzysta no by tego nie wymyślił po prostu. A ja już wiem, że dzisiaj podczas finału no wiele osób będzie patrzeć nie tylko na wynik, ale też na to niezwykłe piłkarskie spotkanie pokoleń. No i to jest plotka, co?
2: SK 2.
1: A muzycznie już teraz kobieta rakieta, Zalia i jej Diament. Posłuchajmy.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w naszym muzycznym wehikule czasu robimy taki szybki teleport do roku 1992. I to właśnie wtedy Jam wydał album Wehikuł czasu, na którym oficjalnie pojawił się numer Złoty Paw. Ale jest tutaj taki mały muzyczny smaczek. Ten numer fani znali już dużo wcześniej, bo zespół grał go na koncertach jeszcze w latach 80. Czyli zanim trafił na płytę, zdążył już trochę pożyć swoim koncertowym życiem. A jaki był ten czas? No w Polsce coraz mocniej czuliśmy powiew nowych czasów, a na świecie powstawała pierwsza strona internetowa. Wyobrażacie to sobie? Technologia właśnie zaczynała swoją wielką przygodę, a dzisiaj? No w ogóle to jest dla nas nie do pomyślenia. No a zespół Jam robił swoje. Blues, emocje i Richard Riddle, którego głos do dzisiaj rozpoznajemy po pierwszych sekundach muzyki i jego śpiewu.
0: SK2 Wehikuł czasu.
1: No i co ja będę gadać? Posłuchajmy po prostu już teraz. Złoty Paw i grupa Jam w SC2 Wehikuł czasu. Posłuchajmy.

0: Bletka i numer tańcz w Radiu SK2. A ja mam dla was coś, co brzmi trochę jak żart, ale naprawdę się wydarzy. W Gołdapi odbędzie się konkurs krzyku. Dobrze słyszycie, będzie można legalnie, oficjalnie i kompletnie bez tłumaczenia się sąsiadom po prostu wrzasnąć ile sił. No i w sumie kto z nas czasem nie miał ochoty zrobić dokładnie tego samego, szczególnie w poniedziałek rano, kiedy budzik dzwoni po raz trzeci i kolejna drzemka się załącza. Zamiast trzymać emocje w sobie, to może lepiej je wykrzyczeć, jak tak sobie pomyślę. I ciekawe tylko, czy wygra ten, kto krzyknie najgłośniej, czy ten, kto ma największy zapas energii. No a ciekawa jestem, co wy, czy byście wzięli udział w takim konkursie i co byście wykrzyczeli, gdyby nikt was nie oceniał? Zastanówcie się nad tym. A u nas za moment bardzo dobry duet. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, Mój przyjacielu. Posłuchajmy w Radiu SK2 już za moment.
1: SK2. Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
2: I po reklamie.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.
3: Jest 18, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Mistrzowie swoich kontynentów powalczą o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji świata. Za dokładnie 3 godziny początek finału mundialu między Hiszpanią a Argentyną. Sporo będzie się pewnie działo w tym meczu, ale także w jego przerwie. W 11-minutowym show między połowami wystąpią Shakira, Madonna i Justin Bieber. Burzowy front nad Polską ulewa aktualnie jest nad Małopolską, a w Białym Dunajcu spadł 2-centymetrowy grad. Nawałnica przeszła też przez Lubelszczyznę. Strażacy w regionie wyjeżdżali ponad 200 razy. Najwięcej do podtopień w rejonie Białej Podlaskiej. A na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim czerwona flaga. To między innymi z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
4: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach.
3: Mówi Patryk Ruciński ze szczecińskiego Wopru, a wśród kąpielisk z czerwonymi flagami są między innymi te w Dziwnowie czy Mielnie.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay.

0: Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: To będzie ostatnia reklama.

Stay kind of, stay.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w